Dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora. Radio Fruška Gora, 105 MHz.